przestrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

0: nie ma jak u mamy, tak pięknie śpiewał Młynarski. I powiem Państwu, że ta piosenka na zawsze będzie mi się kojarzyła z każdą mamą, bo nie ma jak u mamy. Nieważne, czy ta mama młoda, czy stara, czy uśmiechnięta, czy z pochmurną twarzą. Nie ma jak u mamy. To powinno być motto każdego człowieka.
1: Nie ma jak u mamy, nie ma jak u mamy, ale dzisiaj będziemy też mówić o tym, że u tej mamy może być różnie. Razem, czasem może być wesoło, czasem może być smutnie, czasem może być byle jak, czasem może być ugotowane, czasem może być tylko nie do końca ugotowane i nie do końca posprzedane. Dzisiaj porozmawiamy o matkach z innej perspektywy. O kobietach, które przez dekady były uczone, że dobra matka to taka, która poświęca się całkowicie, która nie narzeka, która jest silna, która wszystko wytrzyma. A potem dziwimy się, że młode kobiety boją się macierzyństwa. Ale dzisiaj zaczniemy od historii. To historia, którą usłyszałam kilka dni temu i to historia, którą chcę wam opowiedzieć. Było to na uroczystości i mąż mojej znajomej powiedział: kupiliśmy prezent, pojechaliśmy do mamy, spędziliśmy razem czas, pojechaliśmy na obiad. To powiedział mąż po pytaniu: jak wam się udał dzień mamy? Żona wywróciła oczami, niemalże do góry nogami, i kiedy mąż nie usłyszał, szepnęła do mnie: pojechaliśmy? Kupiliśmy? Nie, ja kupiłam, ja pojechałam, ja zrobiłam, ja wymyśliłam. Jaka jest matka na emigracji? I teraz o tym, że to właśnie ta mama jest często sama. Matka na emigracji bardzo często jest sama nawet wtedy, kiedy siedzi przy stole pełnym ludzi. Bo pojechaliśmy, zrobiliśmy, załatwiliśmy, brzmi dobrze tylko w opowieści. W praktyce bardzo często wygląda to inaczej. To ona pamięta o prezencie dla babci, to ona kupuje kurtkę, to ona kupuje laurkę, to ona pilnuje dat, organizuje dzieci, pakuje torby, dzwoni, tłumaczy, łagodzi konflikty, pilnuje emocji wszystkich dookoła. Jest menadżerką życia rodzinnego, tylko nikt tego tak nie nazywa. A na emigracji ten ciężar robi się jeszcze większy. Bo tutaj nie ma systemu awaryjnego. Nie ma ciotki, która pomoże, nie ma babci, która zabierze dzieci, nie ma kuzynki, która zrobi zakupy. Nawet zwykłe chorowanie dziecka staje się logistyczną operacją. Matka na emigracji często nie może się rozsypać, bo kto przejmie jej stery? I dlatego często wywraca oczami, kiedy słyszy: pojechaliśmy do mamy, bo ona wie, ile niewidzialnej pracy stoi za tym jednym zdaniem.

0: Tak pięknie o matkach śpiewała Violetta Villas, a my wracamy do historii naszych mam. Matka na emigracji to często pierwsza osoba, która uczy się języka danego kraju. Pierwsza rozumie pisma ze szkoły, pierwsza szuka lekarza, pierwsza orientuje się, jak działa system, a jednocześnie próbuje zachować polskość, dzieci, tradycje, święta, język i jeszcze uśmiech na zdjęciu wysłanym rodzinie do Polski, żeby wszyscy myśleli, że u nich wszystko dobrze. Matka na emigracji żyje często w permanentnym zmęczeniu emocjonalnym, nie tylko fizycznym, emocjonalnym, bo musi być silna, ale ciepła, nowoczesna, ale dobra polska matka, samodzielna, ale nie za bardzo, ambitna, ale zawsze dostępna dla wszystkich. I paradoks polega na tym, że im lepiej sobie radzi, tym mniej ludzie wiedzą, ile ją to kosztuje.
1: Na emigracji matki często znikają jako kobiety. Zostają im tylko funkcje. Organizowanie, pomaganie, ogarnianie życia. A przecież pod tym wszystkim jest jeszcze człowiek, który czasem też chciałby, żeby ktoś powiedział: usiądź, dzisiaj nie musisz wszystkiego dźwigać sama. Mama na emigracji często obchodzi Dzień Matki dwa razy. Raz po kanadyjsku, w drugą niedzielę maja, z brunchem, z kwiatami, z zdjęciami na Facebooku, może z grillem w ogrodzie, jeśli pogoda łaskawie pozwoli, choć w Kanadzie czasami maj potrafi przypominać listopad. A drugi dzień to 26 maja, to dzisiaj, kiedy obchodzimy Dzień Mamy po polsku. Bardziej emocjonalnie, bardziej symbolicznie, z telefonem do Polski, życzeniami wysłanymi przez WhatsApp i z tym lekkim ukłuciem nostalgii, którego nie widać na zdjęciach. I właśnie w tym jest cała emigracyjna matka. Podwójna tożsamość.
0: W polskiej kulturze matka to niemal świętość. Matka Polka brzmi dumnie. Silna, niezastąpiona, bohaterska. Tylko że za tym pomnikiem często stoi zwykła kobieta, która była zmęczona i której nikt nigdy nie pozwolił powiedzieć: ja już nie mogę. W wielu polskich domach matka była centrum wszystkiego. Pamiętała o obiedzie, lekarzu, rodzinach cioci, praniu, kanapkach i o emocjach wszystkich wokół. Ale kto pamiętał o niej? Polskie kobiety przez pokolenia słyszały: dzieci są najważniejsze, matka musi być silna, najpierw rodzina i bardzo rzadko: a ty czego chcesz?
1: I to jest takie pytanie, które sobie często zadajemy, kiedy już dzieci może są trochę starsze, kiedy przychodzi moment na refleksję o tym, kim ja teraz jestem, kiedy już nie muszę być tą mamą na co dzień, kiedy nie muszę wozić dzieci do szkoły, kiedy nie muszę podawać im mleku w nocy, kiedy nie muszę wstawać i odgrzewać mleka, kiedy już jestem taką bardzo dorosłą mamą. Co wtedy? Kim ja jestem? Te pytania dzisiaj zadajemy wam, tak jak i zadajemy sobie same.
0: I tak jest z tymi matkami, tak jest dokładnie z tym wszystkim, z czym my się borykamy każdego dnia. Czy te dzieci są małe, czy nieco starsze, czy już są całkiem dorosłe. Ta rola matki tutaj za granicą przybiera kompletnie inne barwy.
1: Wiesz co, czasami mi się wydaje, że bycie mamą to jest taki etap życia, który pojawia się tak strasznie szybko, z taką wielką mocą, a potem tak powoli, z angielska powiem, fades away, że tak się trochę zmienia to wszystko od tego momentu, kiedy widzimy to dziecko coraz bardziej dorosłe. Wydaje mi się, że takim największym momentem, kiedy wszystko zmienia się i kiedy widzimy, że to dziecko jest dorosłe, jest moment, kiedy otrzymuje prawo jazdy. I wtedy jest to chyba taki pierwszy moment, kiedy wiemy, że mamy już dorosłe dziecko. A tutaj to prawo jazdy jest dość wcześnie, bo dzieci już jeżdżą w wieku 17 lat, czy młodzież, czy 16 nawet. I potem zaczyna się taki moment, że nie jestem już aż tak bardzo potrzebna, że nie muszę tego dziecka wieźć do lekarza, że nie muszę go odebrać, że nie muszę być na czas. Mamy trochę tego czasu niby dla siebie, ale nie bardzo wiemy, co z tym czasem zrobić.
0: Nie bardzo wiemy, co zrobić z tym czasem, a dokładnie sytuacja jest bardzo podobna w spojrzeniu dzieci na nas. Ja przynajmniej tak to obserwuję ze swego punktu widzenia. Czy nie masz, Małgosiu, takiego wrażenia, że kiedy dorastają nasze dzieci i wtedy one muszą robić różne rzeczy, które przedtem były robione, na przykład magię prezentów. Ja tak zauważyłam, wiesz, po swoich dzieciach, że odpowiedzialność spada na nich i dopiero wtedy uświadamiają sobie, że to wszystko, co się działo przez całe ich dzieciństwo, te wszystkie gwiazdki, te wszystkie urodziny, te wszystkie specjalne okazje,
1: te wszystkie torty, te wszystkie prezenty,
0: same. Tak. I kiedy role się odwracają i to dzieci zaczynają celebrować i planować te wszystkie uroczystości i partycypować w tym bardzo odpowiedzialnie, to dopiero wtedy chyba zauważają taką prawdziwą wartość swojej mamy i tej całej magii, która ukreowała, przynajmniej mam nadzieję, że wszystkie dzieci to robią, kreowała tą całą magię przez ich dzieciństwo. Bo tak naprawdę jest. Te dzieci naprawdę nie zdają sobie sprawy, ani również mężowie często, że za tym wszystkim, co jest tak piękne, co jest tak idealne, za tymi wszystkimi pamiątkami, za tymi wszystkimi cudownymi wypadami, stoi tylko i wyłącznie jedna osoba.
1: Taki menadżer, który trzyma sterę w ręce. Wiesz co, też jeszcze tak sobie myślę o tym, że taka tożsamość mamy na emigracji to nie tylko to, że obchodzimy ją podwójnie, że odczuwamy ją podwójnie, bo wiesz, kiedy się ma jeszcze to szczęście, że ma się mamę w Polsce i kiedy dzwonimy do Polski, kiedy włączamy ten tryb na Polski, kiedy składamy te polskie życzenia, one brzmią zupełnie inaczej. Kiedy nam dzieci składają życzenia, to są po angielsku. Zwykle są Happy Mother's Day, Mom. How are you, Mom? Have a good day, Mom. I my nagle mamy takie rozszczepienie jaźni. Po jednej stronie jest to dorastające już dziecko, które pójdzie, już kupi tę kartkę dla nas, napisze ją pięknie, przygotuje prezent, przygotuje jakiś tam może i piknik, na który sobie wspólnie mama z dziećmi może pójść, czy do ogrodu. A z drugiej strony mamy tą mamę, która czeka na te nasze życzenia 26 maja.
0: Które brzmią tak całkiem inaczej, bo tutaj Happy Mother's Day, kwiatek, obiad, z reguły to jakieś zaproszenie na obiad, czy innego tego typu rzeczy. A to nasze Happy Mother's Day po polsku, wszystkiego dobrego z Dnia Matki, dziękuję, że jesteś.
1: Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że za wszystko, co dla mnie robisz i za to takie szeptane na samym końcu kocham cię, bo to tak trudno nam powiedzieć. Ale jest jeszcze jedna tożsamość mamy, o której często się nie mówi, o której chcę Państwu tak dzisiaj przypomnieć, opowiedzieć. Jest jeszcze taka trzecia tożsamość tych wszystkich kobiet, które są samotnymi mamami, które wychowują dzieci same. I kiedy jest taki moment, że dziecko potrafi to dostrzec,
0: docenić
1: i powiedzieć Happy Mother's Day, albo na Dzień Ojca powiedzieć Happy Father's Day, bo jesteś dla mnie i mamą, i ojcem, to wtedy jest taki moment, który tak mocno chwyta za serce, że chyba nie da się tego zapomnieć. Więc dla tych wszystkich mam, które samotnie wychowują dzieci, które samotnie wychowywały, dzisiaj dla Was piosenka.

0: Często na pewno te mamy płakały, nie tylko te samotne, ale każda z naszych mam i my mamy. Miałyśmy takie momenty, kiedy wydawało się, że wszystko jest już niemożliwe, bo matki na emigracji to matki na podwójnym etacie.
1: Matki emigracyjne czy matki na emigracji to obojętnie, czy to Kanada, czy Stany, czy Anglia, czy gdziekolwiek by to nie było, to mama, która jednocześnie jest tłumaczem, kierowcą, nauczycielem, pracownikiem, psychologiem i ambasadorem polskości. Mama, która musi wszystko, która umie wszystko, która musi sobie ze wszystkim poradzić. To matki często pilnowały, żeby dzieci mówiły po polsku, woziły dzieci do polskich szkół, organizowały święta, lepiły pierogi po pracy o 11 wieczorem i przygotowywały lunche, żeby dzieci miały coś dobrego do szkoły. I teraz pytanie bardzo niewygodne. Czy dzieci zawsze chciały tego samego?
0: Bo czasem rodzice walczyli o polskość dzieci bardziej niż same dzieci. I może dlatego część młodych polonusów nie ucieka od Polski, tylko od presji.
1: I zawsze mi się wydaje, że te nasze polonijne życie, podwójne takie, to tak jak trochę jak taki szpieg. Wiesz, że musimy czasami się ukrywać z tą swoją polskością. Czasami, kiedy dzieci zapraszają, szczególnie pamiętam, jak dzieci są w takim wieku, może 15-16 lat, to ta mama jest taka niewygodna. Ta mama nie jest takim wizerunkiem, jak te dzieci by sobie życzyły.
0: Nie jest taka sama, jak wszystkie inne mamy, jeżeli się na przykład dzieci przyjaźnią właśnie z innymi, z kanadyjskimi czy amerykańskimi dziećmi, które nie są etnicznymi dziećmi, to te polskie mamy są takie nieodpowiednie, że tak powiem, bo
1: tak.
0: Polskie mamy są ciekawskie, polskie mamy są głośne, polskie mamy są nadopiekuńcze, polskie mamy są gościnne, polskie mamy są takie, które się wtrącają do wszystkiego, a nie takie easy going, jak to się mówi, matki właśnie zachodnie. I to czasami dla naszych dzieci było problemem, tak mi się wydaje.
1: Jest na pewno. Polskie mamy często mówią z akcentem, a dzieci tego nie chcą słyszeć. Często pamiętam taką historię, której nigdy nie zapomnę, jak długo żyć będę, kiedy taka dorastająca panienka, może 15-latka, powiedziała swojej mamie: mamo, przyjdzie moja koleżanka, możesz się pokazać, ale nic nie mów. Wiesz, to nie było moje dziecko, ale tak mnie to dotknęło, tak, że zapamiętałam to na całe życie. Ja myślę, że każda z nas ma jakąś historię do opowiedzenia. Każda emigracyjna mama, która miała córkę, ale też i syna, na pewno ma taką historię. Ma to poczucie, że nie była wystarczająco dobra, że nie była wystarczająco, że nie była enough. A czasem trzeba sobie powiedzieć, że hej, jestem jaka jestem. Często nie mówię, że cię kocham, ale ci każę zawiązać buty i jako małemu dziecku mówię ci, żebyś zawiązała sobie szalik, bo zmarzniesz, albo żebyś uważała na swoje uszy i założyła czapkę, obojętnie czy jest 15 stopni na zewnątrz, czy minus 5, bo takie są, tak wyrażamy uczucia my, polskie mamy emigracyjne. To, co przywiozłyśmy ze sobą w tej walizce, to właśnie również ten wizerunek mamy, jaką mamy być. Ale to, co najbardziej chyba jest istotne w tym wszystkim, że nie mamy tej naszej własnej mamy, która tutaj podaje nam rękę, która tutaj daje nam opiekę, która nam, mamom, jest takim przewodnikiem. Takim przewodnikiem, który potrafi tym światełkiem i swoją mądrością dawać nam rady, czasami nie mówiąc nic.
0: Dokładnie tak jest, Małgosiu. I kiedy patrzę na to wszystko z perspektywy właśnie bycia matką za granicą, bycia matką na obczyźnie i kiedy patrzę na te matki tutaj, to czasami uśmiecham się, kiedy każdy mówi do nas i wiem, że na pewno ty doświadczyłaś tego wiele razy, że każdy, że wow, jesteś taka silna, że sobie ze wszystkim radzisz, że
1: Zobacz, ile osiągnęłaś
0: i że to wszystko robisz sama, bo taka jest prawda. Tutaj jest ciężko tym matkom, kiedy dookoła jest cała rodzina i cały sztab do pomocy i gdzie są mężowie, którzy są już całkowicie innego świata niż nasi polscy czy europejscy. A tu nie mamy mam, jak powiedziałaś. Tu nie mamy tego takiego kręgosłupa, który nas trzyma tak. I wspiera i pomaga. Robimy to wszystko same. Jeżeli któraś z was kiedykolwiek pomyślała, tak jak mówiłaś, Małgosiu, że nie jesteście wystarczające, że nie jesteście enough, to spójrzcie w lusterko. Popatrzcie, ile osiągnęłyście, popatrzcie, jak daleko zaszłyście, popatrzcie, jakich ludzi wychowałyście, jakiś sukces osiągnęłyście jako matki praktycznie samotne, bo bez najbliższej rodziny. Bez rodziny, która w Polsce jest dla nas tak oczywista, a tutaj w oddali, same, w zamkniętej często rodzinie, może z przyjaciółmi, ale te najważniejsze decyzje, te najważniejsze morały przekazane naszym dzieciom pochodzą tylko i wyłącznie od nas.
1: I ten właśnie moment, kiedy sobie zdajemy z tego sprawę, że jesteśmy tutaj same, to chyba wtedy ten moment, kiedy zaczynamy sobie zadawać pytanie, czy było warto wyjechać, czy było warto emigrować, czy ta cena, za jaką płaciliśmy za ten wyjazd, była warta, bo rzeczywiście to jest taka czwarta odsłona matki emigrantki, która mówi o tym, że jestem tutaj sama, może nie samotna, ale na pewno sama w podejmowaniu decyzji, w podejmowaniu kolejnych jakichś kroków dla swojej rodziny, dla samej siebie, w tym odnajdowaniu siebie i znajdowaniu tej własnej tożsamości, która przecież zmienia się tak samo i w byciu taką matką, która tak naprawdę nie ma żadnego wzorca i my ten wzorzec dopiero tworzymy.
2: If you or someone you know is struggling with mental health or addiction, consider registering to the new REACT program launched by Downtown Windsor Community Collaborative. REACT is a 90-day program committed to understanding your story and supporting your journey to healthy and long-term healing. All sessions are online and completely free, running weekdays from 9 a.m. until noon. Visit reactwindsor.ca and instantly be connected to a safe and supportive community. That's reactwindsor.ca.
3: Hey, are you okay? It's okay not to be okay. Kids Help Phone is available 24/7, so you don't have to deal with your feelings alone. You can text with a volunteer crisis responder or call a professional counselor. Visit kidshelpphone.ca for more info.

0: wiemy doskonale, jak wyglądały matki w przeszłości, jak wyglądają matki teraz. No ale oczywiście na nas się świat nie kończy, bo powstaje już, kreuje się już nowe pokolenie matek. I jak będą wyglądały te matki Polki za granicą, w nowym świecie, w nowym pokoleniu, z nowymi problemami, z nowymi pozytywnymi rzeczami w swoim życiu, wychowujące kompletnie inne pokolenie młodych ludzi.
1: No bo wygląda na to, że wychowałyśmy nowe pokolenie matek, ale to pokolenie jest trochę inne. Dzisiejsze młode matki coraz częściej mówią, że są zmęczone, że chodzą na terapię, że potrzebują pomocy, że nie chcą być perfekcyjne. No i może dobrze, bo może po raz pierwszy od wielu pokoleń kobiety próbują być nie tylko matkami, ale nadal próbują być sobą, bez poczucia winy, a to ogromna zmiana kulturowa. Ale tak naprawdę to myśmy chyba je tak wychowały.
0: To myśmy je wychowały w przekonaniu, że walka o siebie jest czymś, o co powinny walczyć, że powinny stawiać granice, że powinny wiedzieć, kiedy już jest dość. I powinny przede wszystkim pokazać swoim dzieciom, ale również swoim partnerom, czy nawet swoim rodzicom, że one też są człowiekiem, że tak jak każda z nas kobieta, że tak trudno powiedzieć nam, mamom, że my też mamy swoje potrzeby, że my też jesteśmy człowiekiem, oczekujemy, że to zostanie nam dane tak z dobrego serca, a często jest tak, że te nasze dzieci, czy nasi mężowie nie czytają w naszych myślach i nie wiedzą, czego my

0: Kobiety mówią coraz silniejszym głosem, te młode kobiety mówią też coraz takim bardziej, może nawet i buntowniczym głosem, bo mówią, moje życie też ma znaczenie i to nie jest tak naprawdę koniec rodziny, to może być początek takiej zdrowszej rodziny, zdrowszej relacji, nowej relacji. Czasami my, patrząc na te młode matki, się zastanawiamy,
1: gdzie popełniłyśmy błąd?
0: Albo czy wychowując właśnie takie nowe pokolenie kobiet, czy miałyśmy coś do powiedzenia w tym wszystkim? Czy tak naprawdę one to gdzieś indziej znalazły? Chyba na to pytanie nie znajdziemy takiej łatwej odpowiedzi, ale wiemy jedno, że polskie matki są silniejsze niż inne mamy, bo bardzo często słyszałyśmy, polskie kobiety są silniejsze, tylko chyba teraz musimy uważać z tym zdaniem. Musimy być też bardziej kontrolować, co mówimy, bo wtedy właśnie taka silna kobieta oznacza po prostu kobietę, która nie miała wyboru. A te polskie młode mamy mają wybory. Szukają partnerów, którzy będą takim prawdziwym partnerem. Nie tylko na tym cyrografie podpisanym przed księdzem, ale również w życiu. Partner, który pomoże, partner, który umie przewinąć dziecko, który wstanie również w nocy, żeby może przygotować mleko dla nowonarodzonego dzieciątka. Partner, który upiecze chleb. Partner, który również pomoże w tym, że wysłucha jej problemów.
1: Powiem Ci, Małgosiu, że to jest teraz taki dialog pokoleń. Często łapię się na tym, że nie potrafię wytłumaczyć swojej mamie różnych rzeczy, które dla mnie teraz stają się oczywiste i na które nie powinnam wyrażać zgody, czy które powinny mi przeszkadzać. Moja mama mówi, że za moich czasów tak nie było. Mhm. Wiem, że tak nie było. Wiem, że nie było tak za moich czasów, kiedy ja dorastałam. Wiem, że wchodziliśmy w związki i wchodziliśmy w macierzyństwo z tą jeszcze taką torbą pełną tych wszystkich doświadczeń i tych przekazanych zasad przez nasze mamy. Ale dorastając, właściwie dojrzewając na obczyźnie, mając dostęp do większej ilości informacji, do poznawania siebie właściwie miałyśmy okazję większą i zdawania sobie sprawy, że te nasze stereotypy i te nasze schematy wyniesione z domu, nawet najlepszego domu, często nie były okej.
0: Wiesz co, jeszcze zgadzam się z tobą, ale jeszcze tak przychodzi mi właśnie tak do głowy, kiedy cię słucham, fakt, że wydaje mi się, że myśmy też nie umiały prosić o pomoc.
1: Absolutnie nie.
0: Że nikt nas nie nauczył tego, że przecież można kogoś poprosić o pomoc, tak zwyczajnie i po ludzku.
1: Nie, my potrafiłyśmy pomóc wszystkim i tak jest często z każdą jedną polską mamą tutaj, że my potrafimy wszystko i dla wszystkich, ale w momencie, kiedy przychodzi poprosić o pomoc nam,
0: to jakby nam zabrakło języka przysłowiowego w gębie i nie potrafimy nawet nam do głowy chyba nie przychodzi taki pomysł, żeby poprosić o pomoc.
1: Tak, bo wtedy to jest widziane jako porażka.
0: Jako porażka, jako słabość, tak. jako nieumiejętność. Jestem w końcu mamą, przecież powinnam to ogarnąć.
1: Tak, a my się nie potrafimy z tym pogodzić, że możemy być źle postrzegane jako matki, a tak naprawdę to absolutnie niczym nie ujmuje, bo jaki przykład możemy dać swoim dzieciom,
0: i
1: swoim córkom przede wszystkim, jeżeli my padające na twarz robimy wszystko w czasie, gdy często nawet dobry mąż potrafi siedzieć na kanapie i oglądać telewizor, popijając piwko, bo tak było w Polsce. My nie jesteśmy w Polsce, sytuacje się zmieniły, pokolenia się zmieniają i czy taki schemat właśnie takiego polskiego małżeństwa jest dobrym schematem do naśladowania?
0: No i tutaj przychodzi takie pytanie, które chyba sobie każdy musi zadać, a może tylko takie stwierdzenie, że matka to też człowiek. A czasami zapominamy o tym. Najbardziej ludzki chyba, bo czasami w tych mediach społecznościowych, na tych obrazkach z urodzin mam, czy właśnie tak jak w dniu dzisiejszym z dnia mamy, widzimy uśmiechniętą mamę, widzimy idealne śniadanie, widzimy dzieci ubrane w lnianych ubrankach, które są wyprasowane właśnie przez mamę, ale to prawdziwe macierzyństwo to też zupełnie inaczej wygląda. Często mówi się o tej pięknej stronie bycia mamą, o tym, jakie to cudowne, jakie to wspaniałe, ale nikt nie chce powiedzieć o tym, że to zmęczenie, że to brak snu, nerwy, że to strach, że to samotność, że to podejmowanie decyzji, że to chaos w domu, że to ogromna odpowiedzialność, która czasami nas przeraża, nie tylko przeraża, ona nas poraża wręcz, że ta odpowiedzialność jest tak silna. Ile razy nawet my rozmawiamy o tym, że wiesz co, czy to dziecko ma 8 lat czy 18, dopóki.

0: Się nie zmienia.
1: Nic się nie zmienia. Dopóki go nie ma w domu, nie czujesz, że ono tutaj jest gdzieś koło ciebie bezpieczne, to ty spać nie możesz. I wiesz co, najdziwniejsze jest jeszcze w tym wszystkim to, że nawet jak masz to dziecko już całkiem dorosłe, które ma swoją własną rodzinę, jak przyjeżdża do ciebie na wizytę, to ty dalej nie śpisz, jak go w domu nie ma.
0: Dokładnie tak jest, Małgosiu, i wiesz doskonale o tym, że obie to przeżywamy. I powiem ci, ta świadomość teraz, że to zrozumienie tego, co nam nasze mamy mówiły, że poczekaj, jak będziesz mieć swoje dzieci. Wiesz, to naprawdę jest fizycznie niemożliwe, żeby coś takiego odczuć i rozumieć i przekazać to swoim dzieciom dzisiaj, kiedy mamy tą świadomość, jak to naprawdę wygląda, jak to macierzyństwo jest strasznie powiązane z tą troską, z tymi zmartwieniami, z tym chorobliwym lękiem o dobro swoich dzieci i że nie potrafimy pokazać swoim dzieciom swojego serca i wytłumaczyć, że my się nie martwimy dlatego, że chcemy cię kontrolować, czy chcemy wiedzieć, gdzie jesteś, tylko że po prostu my fizycznie nie jesteśmy w stanie nie martwić się, dopóki nie ma cię w domu.
1: Tak, i wiesz, jeszcze do tego wszystkiego właśnie ten obraz takiej emigracyjnej mamy, która nie ma komu się poskarżyć, nie ma, tak jak mówiłyśmy w pierwszej części programu, tego sztabu, tej wsi takiej, tej przysłowiowej village, która pomaga w wychowaniu dziecka. W momencie, kiedy my tutaj przyjechałyśmy czy do Kanady, czy tak jak ty do Stanów, to pozbawiłyśmy się tego wszystkiego.
0: Wszystkiego.
1: Pozbawiłyśmy się tego tej całej wsi i musiałyśmy je sobie zbudować na nowo. W jakikolwiek inny sposób każda z nas budowała tą swoją przysłowiową wieś, tych swoich dziadków, których nigdy nie było, więc byli to może jacyś sąsiedzi, może jacyś znajomi, może jacyś starsi koledzy z pracy, ktobykolwiek to nie był. Chcieliśmy dać dzieciom namiastkę tego wszystkiego,
0: co było w domu.
1: Co było w domu. Zamiast, przecież te wszystkie nasze koleżanki, nie wiadomo skąd nagle robiły się ciociami. Ci wszyscy nasi znajomi, czy tych naszych koleżanek mężowie byli i są wujkami. Nagle ni stąd, ni zowąd ten świat, który myśmy budowały, my mamy, budowałyśmy dla tych swoich dzieci, żeby im stworzyć tą wieś, która pomaga wychowywać dziecko w społeczeństwie, bo myśmy tego społeczeństwa nie miały. Bo przecież budowanie znajomości i przyjaźni w nowym świecie nie jest proste i zajmuje czas.
0: Oczywiście wprowadzanie ludzi do życia swojego jest jedną rzeczą, a wprowadzanie tych samych ludzi do życia swoich dzieci jest absolutnie inną rzeczą, bo to my wybraliśmy tę rodzinę.
1: Tak, i my wybrałyśmy ten los dla tych dzieci.
0: Dokładnie.
1: I wybrałyśmy dla nich to, żeby one w takim świecie żyły. Zapominając, może nie zdając, nie zapominając, nikt nie zapominał, nikt nie myślał wtedy, ileś tam lat temu, że w momencie, kiedy przekraczamy granicę drugiego kraju, zostawiamy za sobą tak strasznie dużo.
0: Wszystko.
1: To wszystko właśnie.
0: I to wszystko zostawiamy za sobą, przychodząc tutaj całkowicie same, jeżeli się nie emigrowało z bliskimi. Przyjeżdżamy tutaj same, podejmujemy tutaj nowe kroki w nowym życiu. Decydujemy się tutaj związać z kimś, czy po prostu mieć tylko dzieci, nie musimy koniecznie się z kimś związać, ale posiadać potomstwo i potem każdego jednego dnia rozpatrywać każdą jedną sytuację i zastanawiać się, czy podjęłam dobrą decyzję, wychowując je z daleka od dziadków, czy podjęłam dobrą decyzję, nie wychowując ich w ojczystym języku, takich otoczonych tym językiem ojczystym każdego jednego dnia, czy podjęłam dobrą decyzję, zabierając je do kraju, gdzie kraj jest niebezpieczny.
1: Inny, nieznany nam nawet.
0: Obcy, gdzie jest taki straszny miks kultur. Czy pozbawiam moje dzieci czegoś, czy po prostu dałam moim dzieciom więcej? I te pytania na pewno odrążą każdą jedną mamę na emigracji. Powiem ci, Małgosiu, że ja często budzę się rano, patrząc w sufit, rozmyślam o tym, że dzisiejszy świat jest tak bardzo niebezpieczny. I jak mogłam popełnić tak ogromny błąd, mając dzieci w świecie, który jest okropny? A z drugiej strony
1: może jest bezpieczniejszy, tylko my tego nie widzimy czasami. Ale jest jeszcze taka jedna odsłona mam, o której dzisiaj chcemy Państwu przypomnieć i opowiedzieć. Mówiłyśmy o samotnych mamach, ale teraz jeszcze chcemy powiedzieć o mamach, które były samotnymi mamami nie z wyboru, tylko bo tak się stało. O mamach, które miały męża, a nagle go straciły jako młode kobiety. Bo czy zachorował, czy wyjechał. Ale przede wszystkim mówimy o tych mamach, których mąż po prostu zmarł. I one musiały podjąć ten obowiązek wychowania dzieci same. Jest to bardzo trudne w Polsce, kiedy ma się tą całą rodzinę. Wyobraźmy sobie na moment taką właśnie mamę, która musi to ten cały obowiązek przyjąć na siebie z minuty na minutę, nie mając żadnych takich wskazań, że coś się może stać. Bo przecież jak się jest młodym, nic się nie może stać. A może się stać, może stać się wypadek, może stać się choroba, może stać się coś strasznego i wtedy te samotne mamy muszą podjąć walkę o te swoje dzieci, tak samo jak te, które mają związek, w którym żyją trochę bardziej bezpiecznie może. Więc i dla tych mam dzisiaj, dla tych specjalnych mam, a znam takich wiele, które tak pięknie potrafiły przejść przez to matczyne życie, wychowując wspaniałych młodych ludzi, synów i córki. Dla tych mam dedykujemy piosenkę.

0: Wydawać by się mogło, że każda matka ma jakieś trudne przeżycia, czy matka samotna, czy matka wielodzietna, czy matka na emigracji, ale tak jak mówiłyśmy właśnie w ostatnich kilku zdaniach przed piosenką, jest wyjątkowo trudno być matką wdową.
1: Wydaje mi się, że to jest chyba jeden z takich najtrudniejszych momentów w życiu kobiety, kiedy nagle niespodziewanie zostaje sama z dziećmi na emigracji. To jest trudno sobie nawet wyobrazić, jak wielki cios to jest dla całej rodziny i jaką wielką próbą jest taki moment dla kobiety. Bo trochę inaczej jest, kiedy kobieta może nie jest w tym małżeństwie szczęśliwa, kiedy się rodzice kłócą, kiedy tam żona z mężem nie daje sobie jakoś rady w tym w związku. Natomiast jakoś tak się przygotowuje pewnie moralnie, że ten rozwód może nastąpić. Natomiast kiedy przychodzi choroba, czy to odejście partnera, to jest niewyobrażalna strata. I wydaje mi się, że taka trauma, która zostaje po tym wszystkim, nigdy nie jest do końca przerobiona przez nikogo, bo mama nie ma czasu na to, żeby wysłuchać tak do końca tego dziecka, bo ona sama musi sobie jakoś poradzić również. Nie ma czasu na to, żeby poszukiwać nowego partnera, bo przecież się musi zająć dziećmi. Nie ma czasu na to, żeby pomyśleć o sobie, bo przecież musi myśleć o tych maluchach, które zostały.
0: Właśnie tak jest z tymi matkami, wdowami, że w tym momencie, w którym odchodzi ten partner, odchodzi ten mąż, umiera, w tym samym momencie umiera kobieta w tej matce. W większości wypadków, kiedy ta matka jest naprawdę taką matką z prawdziwego zdarzenia, w tym momencie umiera kobieta w tej matce i zostaje tylko matka i ojciec, a zostaje wtedy ktoś, kto się musi martwić o absolutnie wszystko i te zmartwienia osiągają wtedy naprawdę niebotyczne rozmiary, bo nieważne w jakiej sytuacji zostaje ta kobieta, w jakiej sytuacji finansowej, w jakiej sytuacji mieszkaniowej. Kiedy traci się męża, z którym spędziło się więcej czy mniej czasu, kiedy traci się ojca swoich dzieci, to później wybór partnera życiowego jest praktycznie niemożliwy. Ja powiem ci z własnego doświadczenia słowa mojej mamy, które będę pamiętała do końca życia, słowa, które teraz rozumiem już jako dorosła osoba, bo wtedy jako dziecko ja ich absolutnie nie rozumiałam, że ja sobie zawsze męża znajdę, ale ojca moim dzieciom już nigdy.
1: Tak, Iza. To bardzo mocne słowa i myślę, że wiele kobiet, które nas dzisiaj słucha, wiele mam, które nas dzisiaj słucha, odnajdzie w nich siebie. Ale dzisiaj, drogie mamy, z okazji Dnia Mamy, nie chcemy wam budować kolejnego pomnika. Chcemy powiedzieć coś bardzo, bardzo prostego. Matki nie muszą być idealne, nie muszą być niezniszczalne, nie muszą wszystkiego poświęcić, żeby zasługiwać na szacunek.
0: I może największy prezent, jaki nowe pokolenie może dać swoim mamom, to powiedzieć:
1: już nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku. Drodzy Państwo, dla tych wszystkich mam, które tak dzielnie potrafią przejść przez życie z taką klasą, z takim szacunkiem do innych, które przekazują wartości temu kolejnemu pokoleniu najlepiej jak potrafią, które może za rzadko mówią kocham, ale za to często mówią popraw szalik. Może za rzadko mówią troszczę się o ciebie, ale za to mówią wypij gorącą herbatę, uważaj na siebie, zjedz kolację, jest przygotowana, czeka na ciebie. Dla tych wszystkich mam, tych emigracyjnych mam.
0: Tych zmęczonych, silnych, zagubionych, cichych i walczących każdego dnia. Wraz z Małgosią chcemy życzyć jednego. Żeby oprócz bycia mamą,
1: żeby oprócz bycia mamą mogły nadal być sobą. Mam nadzieję, że ten taki refleksyjny i trochę inny program pozostawi w nas wszystkich, nas, mamach też, refleksje takie, że jesteśmy, z angielska mówiąc, enough.
0: Dzisiaj serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Mamy nadzieję, że spędziliście z nami wyjątkową godzinę.
1: Do usłyszenia.